0: What's up Windsor? W każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's up Windsor? A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie 28 kwietnia. My już ostatni raz w kwietniu słyszymy się z Państwem i oczywiście stare zwyczaje mówić, wierzyć się nie chce, ale kwiecień już dobiega końcowi. Przyroda pędzi jak szalona do przodu. Wszystko już kwitnie, przekwita, no ale my jesteśmy w pełni rozkwitu razem z Państwem właśnie dzisiaj.
2: Mam nadzieję, że wszyscy jesteście gotowi na godzinkę takiej wspólnego przeżywania tej wiosny, końca kwietnia. No i oczywiście już prawie, że maja, który jest tuż za rogiem, a jak w maju, to wiadomo, że to miesiąc dziedzictwa polskiego i my się już do tego wszystkiego przygotowujemy. I od razu dzisiaj zapraszamy bardzo serdecznie do wysłuchania naszych wyjątkowych audycji majowych, które będą poświęcone Polsce i naszej historii, naszej tradycji, kulturze.
1: Oczywiście, patriotyzmowi.
2: Będzie bardzo dużo piosenek, będzie bardzo dużo muzyki, będzie trochę patosu, będzie trochę romantyzmu, no i trochę łez, no bo dlaczego by nie? One też są potrzebne. Także, ale dzisiaj zapraszamy do ostatniego programu w kwietniu i mam nadzieję, że jesteście gotowi na dobrą porcję i naszego humoru, uśmiechu, no i fajnej muzyki. Zapraszamy.
1: No oczywiście za mikrofonami jak zwykle
2: Małgorzata Holec,
1: Izabela Lech.
3: Flash Windsor, wiadomości z miasta i okolic, Iza Lech.
1: W ostatnich dniach w całym Ontario odbywały się wiece, podczas których demonstranci sprzeciwiali się polityce rządu Douga Forda, wyrażając obawy dotyczące zarówno opieki zdrowotnej, jak i przejrzystości działań rządu. Przemawiając na proteście przed biurem konserwatywnego posła Andrew Dowiego przy Tecumseh Road East, jeden z protestujących, Patrick Hannon, powiedział, że uczestników łączyły liczne frustracje. Musimy pociągnąć ten rząd do odpowiedzialności, tak powiedział CTV News współprzewodniczący koalicji zdrowotnej Windsor-Essex. Robią to, czego chcą ich bogaci koledzy, prywatyzując opiekę zdrowotną, jedną z ostatnich usług publicznych, która była dla społeczeństwa finansowana ze środków publicznych. Nie płaciliśmy za zyski. Mario Spaganullo, lokalny prezes Federacji Nauczycieli Szkół Podstawowych w Ontario, był obecny na wiecu, aby okazać solidarność między sektorami publicznymi, które borykają się z bardzo podobnymi problemami. Edukacja publiczna stoi w obliczu takich samych cięć, jak i w opiece zdrowotnej i ma dokładnie ten sam cel, tak powiedział. Nauczyciele i pracownicy oświaty wychodzą, aby wspierać swoich lekarzy, swoje pielęgniarki, a ostatecznie naszych pacjentów, którzy czekają na izbie przyjęć lub na usługi zdrowotne publicznej służby zdrowia miesiącami, a nawet latami. Spaganullo zwrócił również uwagę na szersze obawy dotyczące kierunku działań rządu, mówiąc, to wszystko wskazuje na to, co rząd próbuje zrobić z naszymi usługami publicznymi w prowincji Ontario. Spaganullo zapowiedział, że podobny więc odbędzie się we środę o 16:15 przed biurem Dowiego, aby wesprzeć sektor edukacji. A tymczasem rekordowy rok dzięki zakupowi kalendarza strażaków na rok 2026 przez naszą lokalną społeczność. Straż Pożarna i Ratownictwo w Windsor wydała swój coroczny kalendarz pod koniec 2025 roku, a we czwartek ubiegłego tygodnia ogłoszono, że zebrano prawie 14 tysięcy dolarów. Te środki zostaną bezpośrednio przekazane Fundacji Centrum Onkologicznego w Windsor. 12 członków Straży Pożarnej i Ratownictwa w Windsor zebrało się na emocjonującej sesji zdjęciowej do kalendarza w siedzibie Straży Pożarnej, a zdjęcia wykonał lokalny fotograf Ryan Collette. Joe Ponessa, oficer szkoleniowej Straży Pożarnej i Ratownictwa w Windsor, mówi, że nie udałoby się zebrać tak dużej kwoty bez wsparcia naszej społeczności. W zeszłym roku osiągnęliśmy mniej więcej ten sam cel, więc ponownie był to nasz cel i jesteśmy bardzo zadowoleni z kwoty, którą udało nam się zebrać w tym roku. Mówią, że z radością odwdzięczą się Fundacji Centrum Onkologicznego w Windsor, która tak pomaga swojej społeczności. A na koniec o tym, że artystka z Windsor, której prace przez 4 lata były kradzione z jej samochodów, błaga złodzieja, żeby w jakiś sposób je zwrócił, bez zadawania pytań. Julie Gammon-Levasseur jest na emeryturze i spędza większość czasu malując i rysując, aby wywołać uśmiech na twarzach ludzi. To 4 lata, w których poświęcam się swojej pracy, powiedziała Gammon-Levasseur, powstrzymując łzy. Uwielbiam malować i chcę, aby pomagało to ludziom być szczęśliwym. Skradziono 12 oryginalnych akwarel, które Gammon-Levasseur zeskanowała cyfrowo. Gammon-Levasseur sprzedaje kopie swoich prac w miejsca takich jak Art in the Park, a czasami przekazuje dochód na rzecz ofiar handlu ludźmi i ośrodków traumatologicznych. Jestem załamana. Jej prace były przechowywane w dużej czarnej gablocie o wymiarach około 1,2 na 0,9 metra, 4 na 3 stopy. Zostały skradzione z tylnego siedzenia jej auta. W poniedziałek w ubiegłym tygodniu Gammon-Levasseur powiedziała, że odebrała oryginał dzieła z domu swojego menadżera po tym, jak porównała je z odbitkami, aby upewnić się, że kolory są zgodne. Po odebraniu zostawiła je w samochodzie i zauważyła, że zniknęły dopiero we środę. W tym czasie odwiedziła kilka sklepów na wschodnim krańcu miasta. Jestem naprawdę załamana, tak powiedziała artystka. To były 4 lata mojej ciężkiej pracy. Policja w Windsor została powiadomiona, a artystka mówi, że nie ma wielkich nadziei, ponieważ nie jest pewna, kiedy i dokładnie jej obrazy zostały skradzione. A po więcej szczegółowych informacji zapraszamy Państwa na naszą stronę facebookową WhatsApp Windsor.
2: Dzięki za te wiadomości, jak zawsze ciekawe. No i oczywiście nie jestem zdziwiona tymi, przede wszystkim teraz chciałam opowiedzieć Państwu, czy tak porozmawiać na temat tej pierwszej wiadomości, która dotyczy rządu Forda. No i nie dziwię się, że nie jest to aż tak popularny rząd, jak był kiedyś na początku. Zbyt wiele chyba tutaj takich kombinowanych sytuacji mamy na co dzień, które słyszymy. I wydaje mi się, że rzeczywiście trzeba ten rząd pociągnąć do odpowiedzialności. Nie dziwię się temu protestowi w całym kraju, tak naprawdę, w całym Ontario znaczy. I mam nadzieję, że rzeczywiście zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, bo te ostatnie zagrywki typu kupię sobie samolot i to trochę było poniżej pasa, biorąc pod uwagę fakt, że ludzie naprawdę nie mają na życie i taksy zaczynają być już tak bardzo dotkliwe, że nikt sobie nie daje rady z codziennością, więc mam nadzieję, że to się zmieni. No i oczywiście życzymy tej pani, której ukradziono te bardzo piękne, domyślam się, obrazy, żeby się odnalazły jak najszybciej. To takie straszne, wiesz, ta wiadomość
1: smutne,
2: ostatnia.
1: To jest przykre, wiesz, że po prostu kradnie się takie rzeczy, no oczywiście na pewno w celach jakichś sprzedażowych. A mam nadzieję, że może ktoś zabrał, myśląc, że jest to coś innego i zwróci, gdzieś tam zostawi te obrazy, w co jednak wątpię. Ale powiem ci, cała ta sytuacja jest niezwykle smutna, bo patrzymy na to wszystko, że na przykład istnieją takie akcje, jak akcja tych strażaków, zbierają 14 tysięcy dolarów. I potrafią się ludzie zebrać i spiąć, a rząd nie potrafi zebrać pieniędzy i dać ludziom, kiedy prywatni ludzie potrafią się tak zebrać.
2: Wiesz co, przede wszystkim to jest żenujące, żeby w kraju, który jest drugim największym krajem na świecie, z takim potężnym potencjałem, z olbrzymimi zasobami, żeby żebrać o pieniądze, sprzedając kalendarze, to jest po prostu, wiesz co, to jest aż żenujące. Ja się bardzo cieszę, że ludzie potrafią się tak zebrać i dokonać takiego, wiesz, dzieła, bo to 14 tysięcy dolarów to jest bardzo dużo za sprzedaż kalendarzy, ale czy naprawdę nie stać nas na to, żeby było wystarczająco pieniędzy z naszych podatków na te wszystkie potrzeby? To jest moje takie pytanie, które mnie cały czas dręczy, bo wydaje mi się, że zamiast odrzutowców i zamiast tych wszystkich nie wiadomo jakich pomysłów Forda, może te pieniądze powinny być przeznaczone właśnie na to. I wtedy ta onkologiczna, to chyba było dla onkologii,
1: tak,
2: rozumiem,
1: dla szpitala
2: w onkologii, będą pieniądze na to, żeby zakupić czy potrzebny sprzęt, czy przyjąć więcej ludzi do pracy, żeby pomóc tym, którzy naprawdę cierpią. A to jest moje zdanie, uważam, że to jest takie żebranie i powinniśmy już wreszcie raz na zawsze z tym skończyć i poszukać lepszych rozwiązań.
1: Poszukać lepszych rozwiązań, a tych rozwiązań potrzebnych jest bardzo dużo, bo to wszystko wpływa na to, co się dzieje w miejscach pracy. Właśnie to zachowanie naszego rządu w Ontario, ale również w wielu innych prowincjach, to jest to, co się dzieje z naszymi podatkami, to wszystko ma ogromny wpływ na to, jak zaczyna bardzo zmieniać się kultura pracy. I o tym właśnie dzisiaj będziemy mówić w przededniu Święta Pracy, 1 maja. Mówić będziemy właśnie o tym, jak wygląda dzisiejsza praca, jak wyglądają dzisiejsi pracownicy i co wpływa na to, że dzisiejszy pracownik tak bardzo się zmienia przez to, jak wpływa na niego tak zwany management.
2: Ale zanim przejdziemy do takiego bardzo poważnego tematu, to oczywiście posłuchamy dobrej muzyki, bo ta zawsze łagodzi obyczaje.
4: pracy bądź jak szczypiorek na wiosnę, niby pszczółka wesoło w niej brzęcz. Gdy w złym jesteś w humorze, to o innej dnia porze kogoś wynajdź i wtedy go męcz. Pracy bądź jak szczypiorek na wiosnę, już przy wejściu uprzejmie się skoń. Tutaj żarcik opowiedz, tam zapytaj o zdrowie, jasny wzrok i przyjazną miej dłoń. A czasem choćby tak dla draki, okrop się juchtem lub czymś takim. I tak się spróbuj poczuć w pracy, jakbyś z dziewczyną szedł na spacer. Bo nawet jeśli humor zły masz, przecież dopiero dzień zaczynasz. Sobie i innym nie psuj krwi, pamiętaj o tym wszystkim i w pracy bądź jak szczypiorek na wiosnę, dla kolegów miłego coś zrób. Gdy masz ważny odcinek, poświęć każdą godzinę, a skoncentruj się bracie i skup. W pracy bądź jak szczypiorek na wiosnę, jak skowronek pogodnie w niej dzwoń. Pomyśl sobie radośnie, nie jest źle, krzywa rośnie, jasny wzrok i pogoda.

0: zarejestrowane niemalże jako zjawiska socjologiczne. Między innymi jednym z nich jest tak zwany quiet quitting, czyli ciche odchodzenie z pracy. Co to znaczy? To jest taka trochę przykrywka tego, że ludzie robią takie bare minimum, czyli absolutne minimum, wykonując tylko to, co jest w umowie i nic ponadto. I jest to taka forma trochę lenistwa, ale już w takim bardziej chyba nowocześniejszym stylu, jeśli jest coś takiego, bo jest to taki bardzo świadomy bunt przeciwko nadgodzinom, przeciwko presji, przeciwko temu, że ludzie się czują wypaleni. A dlaczego tak się dzieje? Wydaje mi się, że jednym z takich powodów, dlaczego tak się dzieje, jest fakt, że coraz częściej mamy na końcu każdej umowy zdanie, które brzmi duties as assigned. I pod tym jednym magicznym zdaniem pracodawca ma prawo nałożyć na każdego nie wiadomo jakie obowiązki, oczywiście nie jakieś szalone, ale mniej więcej takie, które musimy wykonać i obojętnie, czy chcemy, czy nie chcemy, czy jest to częścią naszej pracy, czy nie, a naszym obowiązkiem jest to zrobić. Również zauważyłam fakt, że coraz więcej ludzi odchodzi z pracy i poszukuje swojej własnej ścieżki życia, czy to będzie na przykład życie poza Kanadą, gdzie życie jest trochę tańsze generalnie, gdzie można sobie pozwolić na więcej. Drugie takie zjawisko to również fakt tego, że ludzie nie chcą po prostu pracować po 40, 50, 60 godzin i szukają takiego lepszego balansu między życiem w domu, życiem w rodzinie, a to tym życiem w pracy. Więc wydaje mi się, że ten taki quiet quitting, czyli to ciche odchodzenie z pracy, jest coraz bardziej nagminne. A co się z tym łączy? Ktoś tą pracę musi wykonać. Więc ci bardziej, tu już mówię w przysłowiu leniwi, wychodzą z pracy o godzinie 4:01, a ci, którzy są bardziej ambitni, zostają, pracują i wykonują czyjąś pracę podwójnie.
1: I lenistwo w pracy często określane już jest mianem plagi, bo to jest zjawisko niezwykle złożone, które w obecnych realiach zawodowych rzadko wynika z prostej niechęci do działania, a częściej jest reakcją, tak jak już Małgosia wspomniała, na wypalenie, stres lub, co teraz jest bardzo już popularne i wręcz nagminne, zmiana pokoleniowa. Badania i obserwacje wskazują na kilka kluczowych aspektów tego zjawiska i właśnie to quiet quitting jest takim jednym z aspektów. Ale co jeszcze jest, to epidemia wypalenia zawodowego, bo ponad 70% Polaków doświadcza wypalenia zawodowego, co objawia się spadkiem efektywności, absolutnym brakiem motywacji i częstszymi zwolnieniami lekarskimi. To, co z boku wygląda na obijanie się, często jest skrajnym wyczerpaniem. I tutaj widzimy to też nagminnie. Widzimy to w różnych właśnie zawodach. Szczególnie, Małgosiu, kiedy my jako nauczycielki możemy powiedzieć, to w naszym zawodzie występuje bardzo często. W zawodach medycznych występuje to bardzo często. W policji, w takich właśnie wymagających, wysokostresowych pracach, to wyczerpanie i to takie wypalenie się zawodowe jest teraz praktycznie nagminne.
0: No i powiem ci, że zauważyłam, że ci młodzi ludzie, młodzi pracownicy naprawdę szukają takiego komfortu w swojej pracy, potrafią być, my to nazywamy roszczeniowi, a oni to widzą jako po prostu obowiązek pracodawcy, żeby to życie właśnie było bardziej zbalansowane, to życie w pracy i życie w domu, czy to życie z rodziną. No i wydaje mi się, że ci młodzi ludzie dają nam do zrozumienia, tym starszym pracownikom, że wcale nie trzeba aż tak bardzo, powiem tutaj tak kolokwialnie, zapierniczać, że można też znaleźć sposób na życie trochę inny, tak zwane side hustle, czyli poszukiwanie jakiejś pracy, dodatkowego dochodu poza tą główną pracą, jest również dosyć istotnym zjawiskiem, które zauważam na co dzień, szczególnie wśród młodych pracowników, gdzie po prostu oni sobie doskonale dają radę i w którymś momencie te tak zwane side hustle, czyli te po prostu takie dodatkowe prace, czasami są rzeczywiście nowym sposobem na życie. I wtedy dochodzi do tego, że taka osoba odchodzi, a ktoś musi przejąć jej czy jego obowiązki. Często te obowiązki są jeszcze tak rozdzielane pomiędzy tych pracowników. I to właśnie o tym, co wspominałaś, wydaje mi się, że to właśnie jeszcze jest takim dodatkowym obciążeniem, a tych, którzy zostają w tej pracy. Więc coraz więcej jest takich zjawisk, które są nowe dla dzisiejszego świata i z którym pracownicy muszą sobie poradzić i pracodawcy również.
1: Dokładnie. Wśród młodych ludzi jeszcze często da się zauważyć to, czego my jeszcze nie potrafimy się wyzbyć. Może nawet nie powinniśmy się tego wyzbywać, ale nasza kultura pracy, nasze podejście do pracy jest o wiele bardziej

0: złożone. My nie jesteśmy tak zwanymi quitters. My nie rzucamy, my nie odchodzimy, my stawiamy czoła wszystkim trudnościom, my potrafimy wszystko zrobić. Młodzi absolutnie już nie sięgają tak daleko, jeżeli nie wpływa to dobrze na moje zdrowie. Przede wszystkim zdrowie psychiczne, jeżeli nie odpowiada to mojemu stylowi życia, to ja po prostu tego robić nie będę. A co często ja zauważam w swojej pracy, że nie wychodzę poza moją gestię, bo za to mi nikt nie płaci.
1: Na pewno jest to bardzo duże zjawisko, też takie socjologiczne, ale jeszcze też co zauważyłam, to fakt, że coraz bardziej ci młodzi ludzie dbają też o to swoje zdrowie psychiczne, bo stres, który mamy, taki ciągły stres, który nam towarzyszy od rana do wieczora, musi znaleźć jakieś ujście. W którymś momencie nie dajemy sobie już rady z tym stresem, bo to nie jest tylko taki stres, który przychodzi i odchodzi, tylko taki niemalże non-stop, cały czas coś się dzieje, jesteśmy bombardowani informacjami, jesteśmy bombardowani tym wszystkim, co musimy teraz wykonać sami.
0: Czy to obowiązkami.
1: Obowiązkami. Wiesz, kiedyś szło się do banku, pani w banku zapłaciła wszystkie rachunki, przybijała pieczątkę na naszych rachunkach i widzieliśmy, że jest zapłacone. Teraz musimy znaleźć ten czas sami, zalogować się, czasami zapominamy passwordu i znowu zaczynamy od nowa, więc ten stres jeszcze się buduje, bo a tu trzeba dzieci odebrać, a tu nie ma już czasu na nic więcej, więc jesteśmy sobie sami takim naprawdę, pomimo tej technologii, która rzekomo ma nam pomagać, czasami wydaje mi się, że ona tak zabiera nam dużo czasu, że ludzie sobie już nie dają rady z tym wszystkim i widzimy to również w pracy.
0: Widzimy to w pracy i jak mówią teraz często młodzi z tej nowej generacji Z, Gen Z, mówią o tym, że to są tak po prostu overstimulated, czyli mają za dużo bodźców z każdej strony i w pewnym momencie to ich wysadza. Nie potrafią przejść dalej, nie potrafią połączyć tego wszystkiego, nie są tacy multitasking, czyli nie potrafią połączyć kilku rzeczy na raz i to też staje się przyczyną ich problemów i podejściem do pracy, bo ci młodzi ludzie nie są nauczeni już tego, że mogą zrobić wszystko. Jeżeli są wykształceni w jednym kierunku, to robią to, do czego zostali przygotowani, wykształceni, nie wychodzą poza granicę tego wykształcenia. I tak jak Małgosiu powiedziałaś jeszcze, co mnie się często teraz rzuca w oczy, oprócz tych side hustles, to jest to, że w dzisiejszej dobie internetu, gdzie wszystko jest dostępne, wszystko możemy zobaczyć, gdzie mamy miliony tych influencerów, każdy z tych młodych ludzi zdaje sobie sprawę, że można podróżować, że można widzieć ten piękny świat, a praca w tym przeszkadza.
1: No więc
0: bo oni nie widzą tego, przepraszam, tak, że ci wejdę w słowo, że muszą zarobić pieniądze, żeby wyjechać na wakacje. Oni tylko widzą wakacje.
1: Wiesz co, ale też zauważyłam, jak rozmawiam z tymi młodszymi ludźmi, że oni po prostu też potrzebują znaleźć, widzą na, powiedzmy na YouTube kogoś, kto podróżuje całe życie, czy tam przez parę miesięcy w roku, tak zwany slow traveling, czy tam obojętnie w jaki tam, w inny sposób niż my. Czyli nie wystarczy im wyjechać raz na wakacje, czy dwa razy do roku na tydzień na wakacje do Meksyku, bo oni tego nie traktują jako wakacje. Bo to wcale nie są żadne wakacje. Tak naprawdę między Bogiem a prawdą to już taki trochę odchodzę od brzegu na moment, ale rzeczywiście podróżowanie w dzisiejszych czasach, szczególnie takie na przykład na tydzień, jest bardzo stresujące, bo nie wiadomo, czy ten samolot odleci, czy nie odleci, czy ktoś nas zatrzyma na granicy, czy coś się nie wydarzy, bo podróże nie są wcale, jak mówi moja bardzo dobra znajoma, mnie podróże niczego nie kształcą, mnie podróże tylko męczą. I być może tak jest. Więc ci ludzie też poszukują takiego alternatywnego stylu życia, który pozwoli im właśnie na zachowanie tej możliwości podróżowania, spędzania czasu z rodziną, wyjazdów, nie tylko tak jak my. Jeszcze też nie możemy zapominać o fakcie, że my jesteśmy tym pokoleniem, które wychowało się w innym świecie. Myśmy przeskoczyli niemalże
0: ocean,
1: dosłownie i w przenośni, i znamy ten świat bez internetu, bez komputerów, kiedy trzeba sobie było poradzić, czytając książkę, pójściem do biblioteki, znalezieniem informacji w encyklopedii, i to wszystko było dla nas normalne i rzeczywiste. Taka grupa ludzi, którzy mają 30 lat i mniej, nie znają takiego życia. Oni nie wiedzą, że oprócz wiadomości, które są w telefonie, są jeszcze inne źródła informacji, ale dla nich to już jest zbyt uciążliwe, żeby po takie informacje sięgać. Więc to wykształca też taką pewną mentalność.
0: Oczywiście, taką kulturę.
1: Szybkiego znalezienia, przepraszam, że jeszcze dokończę zdanie, szybkiego takiego znalezienia informacji czy rozwiązań. A tymczasem my jesteśmy z innego świata.
0: Jesteśmy z innego świata, byliśmy wychowani w tej kulturze pracy perelowskiej, gdzie ta praca się szanowało, że gdzie ten swój zawód się szanowało, nas szanowano, naszych rodziców szanowano za to, jakie prace wykonywali, a tu prace stają się taką rzeczą, wiesz, którą można zastąpić, gdzie pracownika można łatwo zastąpić, gdzie każdy zawód jest wymienialny, gdzie wszystko się zmienia tak bardzo szybko. I to po prostu zmienia całe to podejście do tego, jak wygląda praca, jak wygląda pracownik i jak wygląda pracodawca. Pracodawcy stali się takimi pionkami do gry dużych korporacji, a te pionki do gry traktują nas jeszcze jak te niższe pionki na planszy. I to wszystko, wiesz, to wygląda, taka machina jest po prostu okropna. Szczególnie ja to widzę, jeżeli chodzi o edukację. To jest naprawdę przerażające, jak działają szkoły w dzisiejszych czasach. Naprawdę zrobiło się to przykre, że nauczyciele mają tak bardzo mało do powiedzenia, że szkołodziewe władze w szkołach przejęli rodzice i dzieci.
1: Wiesz co, jest jeszcze taki jeden temat, który też mnie tak bardzo zastanawia i próbuję znaleźć sobie odpowiedź na to wszystko. Jak to się dzieje, że... Bo ten temat tak naprawdę dotyczy każdego, albo prawie każdego. I zaczęłyśmy troszeczkę mówić o tym lenistwie, ale takim innym znaczeniu tego słowa, o tym, że niektórzy ludzie sobie tak łatwo też, szczególnie ci młodzi ludzie zauważyłam, ale nie tylko, przypisują sobie cudze zasługi tak bardzo szybko, to cudze, czyjąś pracę przypisują sobie tak bardzo łatwo, bez żadnej, wiesz, nawet zastanowienia się, że to nie jest fair, że to nie jest okej, okay, że to nie jest tej osoby, że to nie jest uczciwe, że to nie jest w porządku, że to kogoś zaboli, że przecież my to widzimy. Często tak się zdarza. I nad tym mechanizmem, dlaczego tak się dzieje, za chwilę się również pochylimy i spróbujemy go tak podzielić na małe cząsteczki i sprawdzić, jak ten mechanizm działa.
0: Zrobimy rozbiór zdania, że nie kradzie się cudzej pracy, ale tak, Małgosiu, było, jest i będzie. Podejrzewam, że ci, którzy robią najmniej, albo ci, którzy są bardzo wygodni, będą sięgać po to, co już było zrobione i wykorzystywać to dla swojej sławy i chwały. Niestety taki jest świat, ale na tym skupić się trzeba i właśnie na tym my się skupiać będziemy, bo to lenistwo w pracy, to te zmiany podejścia do pracy, to absolutnie nowa już kultura pracy, to wszystko, co się teraz dzieje, jest naprawdę warte pochylenia się nad tematem, warte zastanowienia się, bo to nie tak powinno być. Te zmiany często, tak jak mówiłyśmy wcześniej w programie naszym poprzednim o zmianach, te zmiany często są potrzebne i korzystne, ale kiedy zmienia się na gorsze, musimy przy temu postawić wielki znak stopu.
1: Tak, a teraz sobie wyobraźmy tak na moment, że jesteśmy na jakimś spotkaniu. Przychodzimy na spotkanie, ludzie siedzą przy stole, rozmowa, może jest to jakaś konferencja, spotkanie, czy cokolwiek by to nie było, rozmowa płynie, ktoś coś notuje, ktoś prowadzi, w pewnym momencie jedna osoba ma jakiś pomysł, mówi o tym pomyśle, może nie głośno, może niezbyt spektakularnie, ale dosyć trafnie. No i jest cisza, rozmowa idzie dalej, ktoś mówi o czymś innym, zmieniają się tematy, nikt się nie odnosi do tego pomysłu, a później, kilka minut później, ktoś mówi dokładnie to samo, tylko może trochę pewniej, może trochę wyraźniej i nagle wszystko się zmienia. Zmienia się fakt, że ktoś mówi, o, to świetny pomysł, to ma sens, róbmy to, dlaczego by nie? I w tym momencie dzieje się coś takiego bardzo ważnego, coś bardzo istotnego. Zmienia się autor. Zmienia się autor tego wydarzenia. Bo jeśli kiedykolwiek byliście tą pierwszą osobą, która miała jakiś pomysł, to wiecie dokładnie, co się wtedy czuje. Że czujesz się, jakby cię ktoś trochę tak obdarł z tego pomysłu, prawda? Czujesz się, jakby ktoś ci zabrał to, co jest twoje. Więc często to się zdarza nie tylko w pracy, ale również na różnego rodzaju spotkaniach, na różnego rodzaju konferencjach, na różnego rodzaju, kiedy się pracuje nad jakimiś projektami.
0: W różnych relacjach to się zdarza.
1: Tak.
0: No między przyjaciółmi, między pracownikami, między kolegami, koleżankami w szkole. To jest częsta metoda właśnie na tak szybkie sprzątnięcie tego, co nie jest moje, komuś sprzed nosa.
1: No bo to jest tak, że nie zawsze wygrywa ten, kto pracuje najwięcej, i nie zawsze wygrywa też ten, kto ma najlepszy pomysł. Czasami wygrywa tylko ten, kogo widać, kto mówi najgłośniej, kto mówi najszybciej, kto jest najbardziej
0: popularny
1: albo staje na świeczniku. Sam zresztą, czy sama z własnej inicjatywy. Dlatego nasz mózg nie analizuje wszystkiego dokładnie, bo nie jest w stanie, jeżeli ktoś mówi właśnie w ten sposób, I wtedy już łączy się ten pomysł, czy to wydarzenie, czy tą inicjatywę nie z pomysłodawcą, tylko z tą osobą, która ten pomysł potrafiła wykorzystać. I to jest taki mechanizm, który na pewno każdy z nas już kiedyś przeżył na swojej skórze. Dotknęło go to mniej lub bardziej, ale warto zwrócić na to uwagę, bo są mechanizmy, które pozwolą uniknąć takich sytuacji i o tym też Państwu dzisiaj opowiemy. Ale co, mamy jeszcze czas na jakąś króciutką muzyczkę, czy nie za bardzo?
0: No to gramy.
1: No to gramy.

jest motorem postępu, źródłem dobrobytu. Jest wiele miejsc na ziemi, co na ludzi czeka, by pracą swą zmienili je w oazy rozkwitu. Kiedy pracę się kocha, ceni i szanuje, gdy jest pasją pochłaniającą dni i noce, wysiłku i zmęczenia przy niej się nie czuje. I taka praca przynosi najlepsze owoce. Kiedy praca zaś bywa jarzmem,

0: jedziemy. I jedziemy na wstecznym. W naszym dzisiejszym wydaniu nowego segmentu zatytułowanego Na Wstecznym będziemy poruszać najważniejsze tematy z ostatniego tygodnia i omawiać wydarzenia zarówno w kraju, jak i na świecie. Bądźcie z nami i bądźcie na bieżąco.
1: Na początek o tym, że bezcenny egzemplarz dzieła Mikołaja Kopernika Obrotach Sfer Niebieskich wrócił do biblioteki opactwa na Monte Cassino po 15 latach od kradzieży. Chodzi o wydanie z 1566 roku, wydrukowane w Bazylei, jedno z najważniejszych w historii nauki. Księga zawiera wstęp do autorstwa Grega Joachima Retyka, który odegrał kluczową rolę w rozpowszechnianiu teorii heliocentrycznej. Egzemplarz został skradziony w 2011 roku w wyniku zorganizowanego procederu. Za kradzież odpowiadał Massimo De Caro, były dyrektor biblioteki w Neapolu, który wykorzystując swoją pozycję wynosił cenne starodruki. Po latach śledztwa i międzynarodowej operacji księga została odnaleziona w Stanach Zjednoczonych i odzyskana przez włoskie służby w ramach tzw. operacji Girolamiani. Jej wartość szacowana jest na 60-80 tysięcy dolarów. Jednak eksperci podkreślają, jej znaczenie naukowe jest bezcenne. To kolejny krok w odzyskiwaniu utraconych zbiorów opactwa na Monte Cassino, które od ponad 1000 lat gromadzi jedne z najcenniejszych rękopisów i starodruków w Europie. Na 15 skradzionych ksiąg do tej pory udało się odzyskać 4, w tym także pierwsze wydanie dzieła Galileo Galilei. Jak podkreślają włoskie media, powrót księgi to nie tylko sukces śledczych, ale symboliczny akt dziejowej sprawiedliwości. A teraz o tym, że Polonia Center Windsor Inc. zaprasza do składania wniosków. A jakich, zapytacie? Polonia Center Windsor Inc. ogłasza nabór do programu stypendiów akademickich 2026 dla studentów studiów licencjackich. Każdy uczeń polskiego pochodzenia, obecnie w 12 klasie lub już studiujący, może ubiegać się o stypendium Polonia Center. Zachęcamy młodych studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz angażują się w życie społeczne i w życie społecznej lokalności do aplikowania. Miejsce składania wniosków to biuro Global Maintenance Company 5101 South National Street in Windsor, a termin składania to do piątku 22 maja do godziny 17. Nie przegapcie tej szansy, młodzi ludzie, i składajcie wnioski. A teraz, drodzy Państwo, informacja, na którą chyba wszyscy czekamy. Do maja zostało już tylko kilka dni, a to oznacza jedno. W całej Kanadzie rozpoczynamy miesiąc dziedzictwa polskiego 2026. To wyjątkowy czas, w którym świętujemy nasz język, kulturę, historię i tożsamość od wybrzeża do wybrzeża. Także tutaj, w Windsor, przygotowania weszły właśnie w decydującą fazę. Za nami miesiące spotkań, rozmów i wspólnego planowania. Pracę nad tegorocznym programem i zaangażowanie przedstawicieli wielu polonijnych organizacji. Mam przyjemność być częścią tego komitetu od samego początku, od 2022 roku, kiedy organizowaliśmy pierwsze obchody tego typu w naszym mieście i również w tym roku aktywnie uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach przygotowawczych. Teraz nachodzi najważniejsze – realizacja. A nasze radio także włącza się w te działania. Przez cały maj zapraszamy Państwa na specjalne audycje poświęcone Polsce, jej historii, kulturze, sztuce, ale też i współczesności. Będziemy razem odkrywać to, co nas łączy, to, co nas buduje i to, co jest naszą tożsamością. Zachęcamy do udziału w wydarzeniach, do śledzenia programu na naszej stronie facebookowej, a przede wszystkim do bycia razem. Bo miesiąc dziedzictwa polskiego to nie tylko kalendarz wydarzeń, to wspólnota, to pamięć, to żywa kultura. Do usłyszenia i do zobaczenia w maju.
2: Małgosiu, dziękujemy serdecznie za te informacje, za informacje o tych odzyskanych arcydziełach, za informacje o tym, że studenci mogą się ubiegać o stypendia, no i przede wszystkim o tym, że już majowe święta przed nami, majowe celebracje i że nasze radio będzie również brało w tym udział. Dziękuję Ci za udział we wszystkich spotkaniach i za oferowanie naszych talentów na forum publicznym. Ale my, kochani, kończymy te polskie i polonijne wiadomości smutną wiadomością, o której zapewne Państwo słyszeliście, ale nie możemy nie wspomnieć o tym, że nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka. Polityk zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, gdy został potrącony przez samochód. Łukasz Litewka miał 36 lat, był posłem na Sejm, angażował się w szereg akcji społecznych, przyczyniał się do zbierania milionowych kwot w zbiórkach dla tych, którzy potrzebowali najbardziej. Jego działalność wykraczała poza politykę. Angażował tysiące osób w pomoc chorym dzieciom, pacjentom i osobom w kryzysie ale również zwierzętom, których był ogromnym miłośnikiem. Jest nam niezwykle przykro i składamy najserdeczniejsze kondolencje wszystkim bliskim i wszystkim sympatykom Łukasza Litewki.
1: W imieniu całej Polonii, tutaj w Windsor, dołączam się do tych kondolencji, aby jego dusza znalazła miejsce tam, gdzie teraz jest.

0: po tej intensywnej muzyce Wałów Jagiellońskich przechodzimy do dalszej części naszego programu, w której kontynuować będziemy naszą rozmowę na temat pracy, kultury pracy, tego jak wygląda dzisiaj praca, tego jak wyglądają pracownicy i co się dzieje, jak się zmienia to wszystko, jak łatwo jest ludziom dzisiaj angażować się nie w pracę, ale w kradzież pracy tych, którzy już ją wykonali.
1: I to jest taki temat, drodzy Państwo, który na pewno każdy słyszał, widział i zna. I tak przy okazji tych majowych uroczystości przypomina mi się 1 maja, przypomina mi się również, jak braliśmy udział w tych wszystkich wydarzeniach pierwszomajowych, które kiedyś były takie popularne w Polsce. Ale tak też i przy okazji tych rozmyślań na temat pracy i postrzegania, zauważamy też, że są tacy ludzie, którzy naprawdę są osobami, które czasami wszystko budują, a czasami są też takimi trochę buldożerami. I co mam na myśli? Pewnie się zastanawiacie, co to znaczy, o co chodzi. Bo to są takie osoby, które nie czekają, aż ktoś je zauważy. One wchodzą do rozmowy i od razu przejmują temat, przejmują udział w tej całej rozmowie i nadają ton. I trwa to spotkanie, powiedzmy, wyobrażamy sobie i ktoś nagle zaczyna mówić, pojawia się ktoś głośniejszy, ktoś szybciej, ktoś szybszy, ktoś bardziej zdecydowany, ktoś może bardziej znany i przerywa, podsumowuje, ustawia kierunek rozmowy i co się dzieje? Temat został już przejęty. Taki buldożer nie zawsze ma najlepszy pomysł, ale zawsze ma największą obecność i on robi ta obecność robi ogromną różnicę, bo nasz mózg znowu idzie trochę na skróty. Kto mówi pewnie, ten wie, co robi. Kto mówi pierwszy, ten prowadzi. Kto mówi najgłośniej, ten ma rację. To nie jest logika, to jest percepcja. I z tą percepcją musimy sobie poradzić. I buldożery doskonale to wykorzystują. Doskonale znają ten system. Czasem świadomie, czasem nieświadomie. To po prostu ich styl i ich styl prowadzenia rozmów, prowadzenia konwersacji, prowadzenia spotkań, prowadzenia biznesu, prowadzenia czegokolwiek by to nie było. Ale efekt jest taki sam. Pomysły innych zostają przykryte, praca zespołu zostaje uproszczona, a na końcu pojawia się tylko jedna narracja. Zrobiliśmy, które bardzo często znaczy ja poprowadziłem. No i teraz jest bardzo ciekawy moment, bo buldożer rzadko wygląda jak ktoś, kto zabiera cudze zasługi. Wręcz przeciwnie. On wygląda jak lider. On wygląda jak osoba decyzyjna. Jak ktoś, kto ciągnie cały zespół. I często tak rzeczywiście jest, ale jednocześnie zabiera przestrzeń innym. I to zabieranie przestrzeni zmienia cały układ, czy to w pracy, czy to w organizacji, czy to na spotkaniu, czy na konferencji, bo nie ma miejsca na rozwinięcie pomysłu, nie ma miejsca na danie przestrzeni komuś innemu, na pokazanie, że jest miejsce dla wszystkich, którzy mają czy pomysły, czy mają jakieś nowe inicjatywy. I to jest takie trudne do zaakceptowania, niemniej jednak bardzo, bardzo popularne podejście. Iza, ty patrzysz na mnie z wielkim zdziwieniem. Co myślisz na ten temat?
0: Zgadzam się z
1: tobą. Czy znasz takich ludzi buldożerów?
0: Znam takich ludzi buldożerów. Mnóstwo tego doświadczyłam, szczególnie pracując właśnie w polonijnym środowisku w Stanach Zjednoczonych, gdzie wkładało się mnóstwo pracy w różne inicjatywy, przygotowywało się wiele różnych rzeczy. Ja mówię na przykład, ja miałam taką sytuację niejednokrotnie, kiedy praktycznie wszystko przygotowałam. Następnie po zdobyciu pierwszego miejsca, załóżmy w jakimś konkursie, na scenę po odebraniu dyplomów wstępowała osoba, która weszła 5 minut wcześniej do pokoju. To jest na takiej właśnie zasadzie. Nie mówię tego, że po prostu było mi przykro, czy było mi smutno, ale było to absurdalne wręcz, gdzie ty wkładasz miesiące nieraz pracy. Pamiętam, organizacja jednego konkursu zajęła mi całe miesiące, a nagrodę odebrała nauczycielka, która pracowała dłużej ode mnie w tej szkole. Także nie mówiąc oczywiście o tym, że wzięła na siebie całą odpowiedzialność i całe laury za przygotowanie konkursu. To jest bardzo przykre w takich sytuacjach i ja nie jestem osobą, która będzie kłócić się o takie sprawy, czy stawiać na swoim, bo ja doskonale wiem, kim jestem i co zrobiłam i co sobą reprezentuję, ale zawsze pamiętam, myślałam o tym, że ktoś inny myśli dokładnie tak samo, Małgosiu, chyba już obie wiemy z doświadczenia, tak, że my tak myślimy, a inni tak nie myślą. I ktoś absolutnie po trupach do celu dojdzie, nie patrząc na to, że krzywdzi innych, że podpisuje się pod czyimiś czynami swoim nazwiskiem. Ludzie nie są tacy. Dlaczego musimy walczyć o swoje i musimy głośno mówić o tym, co jest niesprawiedliwe i nieuczciwe, ale dokładnie tak samo musi być w drugą stronę, czyli my też nie możemy korzystać z innych sukcesów i my tego nie robimy. Ale robią to inni.
1: Wiesz co, masz tutaj taką, no jest to miejsce właśnie, kiedy to się może wydarzyć, ale co z tym zrobić? I rzeczywiście, co się dzieje dalej? Bo już powiedzieliśmy o tej sytuacji i ty dałaś przykłady. Co się dzieje dalej? Często tacy ludzie, którzy bardzo ciężko pracują, pracują tak po cichu, za kurtyną albo za ekranem komputera, czasami po prostu dochodzi do tego, że podejmują decyzję, po co to robić, po co ja mam to robić, nie będę się, tutaj nie będę walczyć o swoją własną przestrzeń, zrobię tylko swoje, zrobię tyle, ile ode mnie jest wymagane i tak jest w pracy, tak jest praktycznie wszędzie, no ale wtedy też zabija się też tą kreatywność, zabija się takim postępowaniem też chęć takiej wspólnoty i pracy razem na rzecz jakiegoś dobrego celu. I wydaje mi się, że warto też i zawalczyć o siebie i powiedzieć, okej, zaraz, to nie do końca tak jest. Trzeba też powiedzieć, że to nie była zasługa tej osoby. Ja to widzę bardzo często i wydaje mi się, że właśnie to zawalczenie o siebie jest też ważne. Może nie trzeba się wycofywać i powiedzieć, okej, to ja tutaj, tu nie ma dla mnie przestrzeni, tylko może po prostu powiedzieć jedno bardzo ważne zdanie, istotne zdanie, na przykład chciałabym wrócić do tego, co zaczęłam, czy to dokładnie jest to, o czym mówiłam wcześniej, czy mówiłem wcześniej. I to tak właśnie raczej bez emocji, bez jakiegoś takiego negatywnego nastawienia, tylko po prostu na zwrócenie uwagi na to, że wszyscy jesteśmy ważni w prowadzeniu jakichkolwiek działań, czy to w pracy, czy to w domu, czy tak jak kiedyś ty mówiłaś, w przyjaźni, w znajomości, w jakichś projektach, cokolwiek by to nie było.
0: I ja nawiążę tutaj jeszcze do tego również, że to jest bardzo ważne w szkole. Często na pewno spotkali się państwo z taką sytuacją, że wasze dziecko wykonało cały projekt, a cała grupa pracująca nad tym projektem zgarnęła laury. Ja swoje dzieci jedno i drugie uczyłam właśnie tego, żeby zawsze stawiać sytuację jasno, zanim się rozpocznie wspólne tworzenie grupowego projektu i powiedzenie, że każdy robi porówno, albo ja biorę na siebie całą zasługę, no bo dlaczego dziecko jedno ma wykonać 95% projektu, a ktoś tam tylko kliknie dwa razy, wrzuci jakiś obrazek, a ocenę dostają wszyscy dokładnie taką samą. To nie jest sprawiedliwe, ja zawsze uczyłam swoje dzieci, że oczywiście pracujemy razem i to jest teamwork, ale gdy ktoś w tym teamworku robi 5%, a ty robisz 95%, no to już nie jest teamwork, tylko to jest wykorzystywanie. I dlatego pamiętajmy o tym, że musimy sami podchodzić do tego bardzo poważnie, uczyć swoje dzieci, że tak właśnie ma wyglądać, walczmy o swoje. Oczywiście nie bądźmy Zosie, Samosie i Samoluby, ale jeżeli sytuacja jest taka, że widzimy ewidentnie, że ktoś nas wykorzystuje lub wykorzystuje nasze dzieci czy naszych przyjaciół, to nie pozwalajmy na to, no bo tak nie jest, na tym to nie polega, żeby robić plagiat.
1: No więc właśnie, i wiesz co, tutaj dotknęłaś takiego bardzo ważnego tematu, na który też chciałabym zwrócić Państwa uwagę, mianowicie na to, że ten teamwork tak zwany, czyli ta praca grupowa, często wygląda tak, że 90% pracy jest wykonanej przez jedną osobę, a reszta się tylko pod to podpina i to też nie jest okej. I tak jest zawsze, bo to niektórzy ludzie mają już takie tendencje do tego, że są liderami, że prowadzą jakiś tam projekt, ale jednocześnie są inni, którzy, wydaje mi się, że najważniejsze, jeżeli chce się być takim dobrym liderem, to w każdym człowieku trzeba znaleźć to, co potrafi najlepiej, to, co umie najlepiej, to, w czym jest bardzo dobry i wykorzystać te wszystkie jego czy jej możliwości i chęć do pracy, bo jeśli nie, to po prostu jest to taka najkrótsza droga do wypalenia. I to, co mówiłyśmy na samym początku dzisiejszego programu, właśnie w pracy szczególnie, że łatwo jest się wypalić, kiedy bierze się na siebie, czy to zbyt wiele obowiązków, czy obowiązki tych innych, którzy tej pracy nie wykonują tak, jak ją wykonywać powinni. No i tutaj to są trudne pytania, to są też trudne sytuacje, ale zostawiamy Państwa z takimi pytaniami właśnie, czy w waszych zespołach, tam gdzie pracujecie, czy tam gdzie działacie, ktoś zawsze wychodzi z medalem, niezależnie od tego, czy pracował, czy nie pracował, czy jest tam przestrzeń dla wszystkich, czy jest przestrzeń na to, żeby wspólnie podejmować decyzje, czy jest przestrzeń na to, żeby każdy miał prawo do wypowiedzenia się w jak najbardziej takim spokojnym i bardzo motywującym zespole, kiedy naprawdę wszyscy mają szansę na to, żeby mieć swoje miejsce i swój głos. Bo bez tego nie ma zespołu.
0: No nie ma zespołu, Małgosiu. I wiesz co, powiem ci tak, że ja już jestem dość wiekową osobą. I przez te wszystkie lata swojego życia i przez pracę w wielu różnych instytucjach nauczyłam się jednego. A przede wszystkim to wypływa z tego, jaką mam osobowość jak ja to wszystko widzę i naprawdę ja nie mam absolutnie żadnego problemu włożenia ogromnej ilości pracy, bo pewne rzeczy przychodzą mi łatwiej, może niż innym jest mi łatwiej zrobić pewne rzeczy, ale nigdy nie byłam tą osobą, która musi stać z przodu, zawsze wolałam być gdzieś z tyłu i nie przeszkadzało mi to korzystanie innych z naszego blasku wspólnego, dopóki ten blask był wspólny, bo kiedy całą robotę ktoś odwala za kurtyną, a potem ktoś błyszczy na świeczniku, to jest właśnie niesprawiedliwe, wręcz bolesne i ja wiem doskonale, że ty też znasz to uczucie, dlatego tak jak powiedziałyśmy, czas najwyższy stanąć na wysokości zadania i jeżeli wykonałyśmy całe to nasze zadanie, no to nagroda należy się nam.
1: Wiesz, to jest takie powiedzenie z angielska, że there is no I in team, right? Ale tak sobie, jak sobie pomyślimy, to czasami to są takie trochę puste słowa, bez naprawdę żadnego wielkiego wydźwięku, bo w każdym tej grupie ludzi są te jednostki, te właśnie I, każda z nich przynosi coś do tego wspólnego stołu, zwanego wspólną pracą i wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby każdy przy tym przysłowiowym stole znalazł swoje miejsce, swoją przestrzeń, swoją kreatywność i żeby ta kreatywność też była popierana i też w jakiś sposób zauważana, bo wydaje mi się, że każdy po jakimś tam czasie traci taką chęć do pracy, kiedy ta kreatywność i chęci nie są zauważane przez nikogo, tylko są tak trochę spychane na boki. Ale drodzy Państwo,
0: ja jeszcze tylko dorzucę stare przysłowie mojej babcie, która zawsze powtarzała, nigdy nie bądź pierwsza, nigdy nie bądź ostatnia, zawsze bądź pośrodku, bo takim jest najlepiej. Ale oczywiście to mówię tylko z przekąsem, no bo wiadomo, że każdy z nas chce być postrzegany jak najlepiej, nie chce być tym ostatnim, a woli być tym pierwszym, ale może ten środek nie jest taki zły do końca. Małgosiu, ale tak właśnie mówiłyśmy o pracy, o kulturze pracy, o wykorzystywaniu pracowników, o trudnościach pracodawców i pracowników i tak właśnie tym ogromnym takim krokiem wkraczamy w majowe święta, bo 1 maja to święto pracy i my tak właśnie o tej pracy dzisiaj nieco inaczej, nie o tym
1: patosie pracy,
0: ale właśnie o tej pracy takiej widzianej za kulisami, jak to wygląda, mówić Państwu chciałyśmy, ale oczywiście maj to nie tylko 1 maja, nie święto pracy, maj to wiele różnych przepięknych uroczystości. My świętujemy tutaj w Kanadzie cały maj, cały miesiąc maj, bo to jest nasz miesiąc dziedzictwa narodowego. 2 maja obchodzić będziemy Dzień Flagi, 3 maja będziemy obchodzić rocznicę Konstytucji, uchwalenia Konstytucji 3 maja. Maja, święto Matki Bożej Królowej Polski. W maju również celebrujemy Dzień Matki, także tych uroczystości majowych będzie całe mnóstwo i my rozpoczynamy te majowe celebracje przepięknym utworem, który przygotowała Małgosia Isuno. Dla Państwa tym utworem chcemy się podzielić. To będzie nasz taki hymn majowy. Mamy nadzieję, że zapadnie Państwu w serca. Spodoba się i będziecie go sobie przegrywać każdego już maja.
1: Ale zanim ta piosenka, to jeszcze chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na pierwsze te majowe uroczystości, które są już dla Państwa przygotowane 2 maja. Zapraszamy bardzo serdecznie na takie rozgrywki tenisowe, które będą miały miejsce w Domu Polskim. Rozpoczynają się o godzinie 14, a zakończą się o godzinie 19. Następnie w niedzielę, to już 3 maja, rozpoczynamy piękną uroczystością podniesienia flagi o godzinie 12 przy kościele. Także bardzo serdecznie Państwa tam zapraszamy. Następnie o godzinie 12.30 będzie uroczystość związana z mszą. Msza taka dziękczynna, także bardzo też zapraszamy. Następnie o 14.15 zapraszamy bardzo serdecznie do Domu Polskiego, gdzie na zewnątrz będą już wtedy położone kwiaty i wieńce z okazji rozpoczęcia tych naszych uroczystości. Bardzo serdecznie zapraszamy na ten pierwszy weekend, żebyście byli z nami i żebyście brali udział w tych wszystkich uroczystościach. My rzecz jasna zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na nasze piękne, już przygotowane majowe
0: audycje,
1: które będą miały miejsce w każdy wtorek o godzinie 20 i powtarzane będą w każdą sobotę. Zapraszamy do słuchania. A tymczasem, jak i zapowiedziała, wracamy do naszego hymnu majowego, który mam nadzieję Wam się spodoba. Słowa były napisane przeze mnie, ale utwór został stworzony przez Suno i dzięki Bogu za to, bo nam się piosenka bardzo spodobała. Mamy nadzieję, że Państwu również.
0: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą uwagę, za słuchanie nas, za spędzanie czasu z nami. My już spotykamy się 5 maja, a zostawiamy Państwa z przepięknym utworem. Mamy nadzieję, że dodałyśmy trochę jeszcze więcej patriotyzmu do naszych polskich serc. Dzisiaj serdecznie dziękujemy za uwagę.
1: Małgorzata Holec,
0: Izabela Lech.
1: Do usłyszenia.
0: Nocy.